mix. Velvet, 5 produkta na super ceni. Velvet, God is a DJ. Čočo, loko. Čočo, loko.

Ari se moj kolega Vanke Tensi Giotto, prvo to retro party v Crafted na 26. to mesec, torek i četvrtak Black Label, Velvet. Ajde, daj, daj. Vezi sati gola si prin grab si stono mamu. Venim no life, kola pozdihnu na pekso. Jako?